Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo hu fanela u vha hu na

0: Bangirani, bangirani. Yakanya mushumo yabashomedza nga othe aita uthodza mabungo. Musi bendirani nga macheruni. Mucho, zvamitambo, zvatechnology na muzika woketea. Bangirani, musumbulo usvika vhutano, awari ya rati usvika awari ya tahe.
1: Gaba, makonde, kruvi, alubimbi, amakuya. Parapara FM 88.2 Variwana naka app ya SABC Plus.